Radio Gryzi Wodą to najlepsze radio w okolicy. Możesz go posłuchać na 87.8 lub 89 FM.